0: Dabar daina Rina, kurią atlieka Mad Anthony.
1: You ready? No one ever decided.